0: FM.
1: Moyen FM. Ewangan
2: Olo Show. Ewangan Olo Show. Moyen FM.
3: Enna bore mayana ta anne nkarna na ipotiki.
2: Emayana.
3: Emanyata na igwena renka jema. Eshe tuentai serena dede. Olta ushusa itikita mongwana. Ita wang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe.